Sława Jezusu Chrystu. Z woskresnym dniem pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach minęła już godzina 16, a to znak, że rozpoczynamy dzisiejszy program. Ze studia przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku przed mikrofonem kłania się dzisiaj Państwu Paulina Bojarska. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego wielkiego męczennika i uzdrowiciela Panteleimona, który żył na przełomie III i IV wieku i był lekarzem w Nikomedii. Dzięki głębokiej wierze w Chrystusa oraz darowi uzdrawiania pomagał chorym bezinteresownie, zachęcając ich do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Za wyznawanie Chrystusa został poddany okrutnym torturom i poniósł męczeńską śmierć w 305 roku. W Cerkwi Prawosławnej jest czczony jako patron lekarzy i uzdrowiciel, do którego wierni modlą się o zdrowie ciała i duszy. Jest on także patronem lokalnej cerkwi w Zaściankach, gdzie dzisiaj miały miejsce szczególne uroczystości. Znajdujemy się także w przededniu święta Supraskiej Ikony Matki Bożej. Rzesze pielgrzymów z okolicznych miejscowości już zmierzają w kierunku Supraśla, aby wziąć udział w świątecznych uroczystościach. A my przypominamy, że już dzisiaj na naszej antenie o godzinie 18 bezpośrednia transmisja na żywo nabożeństwa całonocnego czuwania z Monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu. Tymczasem, drodzy słuchacze, cieszymy się niezmiernie, że jesteście dzisiaj z nami przy odbiornikach radiowych. Zachęcamy do pozostania na falach prawosławnego radia do godziny 21, a już po przerwie szczegółowy plan dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Pora spojrzeć na dzisiejszą ramówkę programu. W pierwszej godzinie stałe punkty, czyli kalendarium, fragmenty z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia, z którym to dzisiaj zwróci się do naszych słuchaczy ojciec Konstanty Bondaruk. O godzinie 16:45 również stały punkt naszych niedzielnych spotkań, czyli podziękowania ofiarodawcom. Po godzinie 17 wysłuchamy żywotów świętych, których to liturgicznie wspomina dzisiaj Cerkiew Prawosławna. A o godzinie 18, jak już wcześniej wspominałam, przeniesiemy się do monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu, skąd będziemy dla Państwa transmitować bezpośrednio na żywo nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem supraskiej ikony Matki Bożej. A nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy modlitwami wieczornymi. To plan na najbliższe 5 godzin. Gorąco zachęcam do pozostania z nami przy odbiornikach radiowych, a już za chwilę kalendarium.

Mamy dzisiaj 10. niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy. 9 sierpnia według nowego stylu i 27 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Cerkiew liturgicznie wspomina dzisiaj świętego wielkiego męczennika i cudotwórcy Panteleimona, świętą Anifisę Igumenię i 90 sióstr, świętego Germana z Alaski, świętego Klemensa biskupa Ochrydy, a także świętych Nauma, Sawy, Gorazda i Angelara.

w dzisiejsze niedzielne popołudnie około godziny 14 z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, z cerkwi Hagia Sofia przy ulicy Trawiastej w Białymstoku wyruszyła piesza pielgrzymka z Białegostoku do Supraśla na święto Supraskiej Ikony Matki Bożej. Pątnicy mają do pokonania około 13 kilometrów. A harmonogram świątecznych uroczystości w Supraślu prezentuje się następująco. O godzinie 18 nabożeństwo całonocnego czuwania. Przypominamy, że będziemy je transmitować dla Państwa bezpośrednio na żywo na antenie naszego radia już za niespełna półtorej godziny. O godzinie 20.30 reguła modlitewna przed świętą Eucharystią. O godzinie 22 akatyst przed supraską ikoną Matki Bożej i o godzinie 23.30 akatyst za zmarłych w krypcie arcybiskupa Mirona. Natomiast o godzinie 1 w nocy święta liturgia w cerkwi świętego Jana Teologa, o godzinie 5 rano święta liturgia w cerkwi Zwiastowania Bogu Rodzicy i o godzinie 10 główna święta liturgia na ołtarzu polowym przed cerkwią, a po niej uroczysta procesja. Serdecznie zachęcamy wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

0: A na naszej antenie pora na stały punkt codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 4, wersety od 9 do 16, a także fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 17, wersety od 14 do 23. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, Bóg nas, apostołów, uczynił ostatnimi, jakby skazanymi na śmierć, bo staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy bowiem głupi z powodu Chrystusa, a wy mądrzy w Chrystusie. Myśmy słabi, a wy mocni. Wy poważani, a my bez czci. Aż do tej pory i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się pracą własnych rąk. Lżeni błogosławimy, prześladowani cierpliwie znosimy, znieważani pocieszamy. Jakby nieczystościami świata staliśmy się odpadkami dla wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby jako dzieciom mym umiłowanym przemówić do rozumu. Bo choćbyście mieli dziesiątki tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak niewielu ojców. Albowiem w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię ja was zrodziłem. Proszę więc was, bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem Chrystusa.

W owym czasie pewien człowiek przystąpił do Jezusa, padając przed Nim na kolana i mówiąc: Panie, zmiłuj się nad moim synem. Biesi się wnów księżyca i strasznie cierpi. Wielokrotnie bowiem wpada w ogień i wiele razy w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Jezus zaś odpowiadając rzekł: O rodzie niewierny i przewrotny, dokądże będę z wami? Dokądże będę was znosił? Przyprowadźcie mi go tutaj. Zakazał mu Jezus i demon wyszedł z niego i uzdrowiony został chłopiec o tej godzinie. Wtedy uczniowie, przystąpiwszy do Jezusa na osobności, rzekli: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Jezus zaś mówi im: Z powodu małej waszej wiary. Amen bowiem mówię wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: Przejdź stąd tam, i przejdzie. I nic nie będzie dla was niemożliwe. Ten zaś rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Gdy zaś wspólnie przemierzali Galileę, powiedział im Jezus: Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzi i zabiją go, i trzeciego dnia powstanie.

0: W Radiu Ortodoksja wysłuchaliśmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego. Dzisiaj, w 10. niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, słyszeliśmy Ewangelię o uzdrowieniu opętanego, epileptycznego chłopca, którego uczniowie nie potrafili uzdrowić, a Jezus wypędził z niego złego ducha. A już teraz ze słowem duchowego pouczenia do czytanych dziś fragmentów Pisma Świętego zwróci się ojciec Konstanty Bondaruk.
1: Duchowe pouczenie.
2: Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W 10. niedzielę po Pięćdziesiątnicy w cerkwiach odczytywany jest fragment z 17 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Apostołowie próbowali, lecz nie zdołali uzdrowić młodego epileptyka opętanego przez demony. O jego uzdrowienie ze łzami błagał ojciec nieszczęśliwego chłopca. Chrystus ulitował się, uzdrowił epileptyka, lecz jednocześnie wytknął swoim uczniom niewiarę. O plemię niewierne i przewrotne, dopóki jeszcze mam być z wami, dopóki mam was cierpieć. Na pytanie uczniów, dlaczego oni, przecież obdarzeni przez Chrystusa wielką mocą, mimo to okazali się bezradni, Chrystus odpowiedział: jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy i powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się, i nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Była to dla apostołów niezwykle pouczająca lekcja na przyszłość. Tym samym Pan nasz wyjaśnił, że post i modlitwę traktuje on jako narzędzia w walce ze światem zła. Po przyjęciu chrztu, nim rozpocząć działalność publiczną, Jezus Chrystus udał się w oddalone miejsce i tam pościł i modlił się przez 40 dni i nocy. Ciekawe, że dwaj pozostali ewangeliści, synoptycy, Marek i Łukasz, pominęli kwestię postu. Natomiast Mateusz, który adresował swoją księgę do chrześcijan spośród Żydów, nie mógł pominąć czegoś, co dla nich było dobrze znane i praktykowane. Stosunek Chrystusa i jego uczniów do postu nie był formalno-obrzędowym, jak to było u faryzeuszy i znawców Pisma. Oto w 9. rozdziale swej Ewangelii Mateusz przetacza ciekawą rozmowę. Pewnego razu uczniowie Jana Chrzciciela zwrócili się do Jezusa z pytaniem: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Aluzja do wesela i Pana młodego była starotestamentową, prorocką metaforą relacji między Bogiem i narodem wybranym. Gdy wśród gości znajduje się nowożeniec, dopóki trwa wesele, wręcz nie wypada pościć i smucić się. Tego, co przyniósł Jezus Chrystus, nowej formy pobożności, nie należy wkładać w stare ramki. Jednocześnie Chrystus na swoim własnym przykładzie pokazał, że nie odrzuca postu w ogóle, lecz powinien on być we właściwym czasie i w stosownej intencji. Chrystus oczyścił post z faryzeuszowego pozerstwa i formalizmu. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Według Chrystusa post wart jest uznania i rekomendacji, ale jest to osobista sprawa człowieka. Jest on celowy i godzien uznania, gdy służy chwale Bożej i gdy jest połączony z modlitwą. W żadnym razie nie można przez post coś zarobić u Boga. Chrystus powiedział: tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Mając na uwadze semickie wyobrażenie o psychosomatycznej jedności człowieka, post należy uważać za pomocniczy środek zaspokojenia potrzeb duszy i ciała. To dlatego post powinien być połączony z modlitwą i, jak w Starym Testamencie, służyć przygotowaniu do jakiegoś zadania albo działania. Powinien on być skierowany do wnętrza, a nie na zewnątrz człowieka. Nie może też być wyzwaniem rzuconym Bogu: ja tobie to, a ty mi tamto, lecz pokornym oczekiwaniem na łaskę. Jeśli chodzi o cud uzdrowienia opętanego epileptyka, to ojciec chłopca zwrócił się do Chrystusa jak do lekarza, ale zrobił to tak, jakby zwracał się w modlitwie do Boga. Wyrzut dotyczący niewiary był adresowany zarówno do apostołów, jak i do ojca chłopca. Cudom powinna nie tylko towarzyszyć, ale nawet poprzedzać je głęboka wiara w Chrystusa i zaufanie do Niego. Człowiek jest zdolny do wielkich rzeczy. Może nawet na przekór prawom natury przenosić góry, jeżeli tylko rozwinie i umocni otrzymany od Boga dar wiary. Uczniowie nie mogli dokonać cudu, chociaż otrzymali dar uzdrowienia, bo nie wystarczało im wiary. To dlatego Chrystus zaliczył ich do plemienia niewiernego i przewrotnego. Dana im moc nie działa automatycznie. Wymaga współpracy z łaską. Wiara apostołów powinna była umacniać się z pomocą postu, modlitwy i pokory serca. Jednocześnie powinni oni byli wyzbyć się wszelkiej próżności, aby stać się narzędziem w Bożych rękach. Obietnice, że gdy będziemy mieć choćby odrobinę wiary, wówczas wszystko będzie dla nas możliwe, my również przyjmujemy z niedowierzaniem. Czyżby także nasze modlitwy były zdolne uzdrawiać, rozmnażać chleb, uciszać burzę? Jednak fakt, że słowa Chrystusa przyjmujemy z niedowierzaniem, oznacza, że również nasza wiara jest mniejsza niż ziarno gorczycy. My nawet nie prosimy o cud. Nie ma wiary i nie ma cudów. Bracia i siostry, w związku z tym ewangelicznym czytaniem mogą pojawić się pytania odnośnie służby, skromności i odpowiedzialności. Człowiek powinien znać swoje miejsce na ziemi. Należycie oceniać swe możliwości i odpowiedzialnie traktować swe obowiązki. Właściwa ocena swego powołania wielu ludziom nie pozwoliła uniknąć osobistego rozczarowania i szkody wyrządzonej społeczeństwu. Ludzie często biorą się za rzeczy, do których nie są powołani. Niezdrowe ambicje i próżność często biorą górę nad trzeźwą oceną swoich możliwości. Apostoł Paweł pisał: czyż wszyscy są apostołami? Czyż wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Nie zważając na swe niewątpliwe zasługi, apostoł mówił: jestem najmniejszy z apostołów. Ja nawet nie jestem godzien zwać się nim. jednak swą służbę Paweł rozumiał tak jak trzeba. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod prawem, byłem jak ten, który jest pod prawem, choć w rzeczywistości nie byłem pod prawem, by pozyskać tych, co pozostawali pod prawem. Dla niepodlegających prawu byłem jak niepodlegający prawu, nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu, by pozyskać tych, którzy nie są pod prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział, pisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Każdy człowiek może stosunkowo dobrze wykonywać kilka prac, jednak najlepiej może wykonywać jakąś jedną. Każdy otrzymał jakiś specyficzny dar, jakąś zdolność, która nie jest dana innym. I właśnie ten konkretny dar trzeba potraktować jako zadanie. Bracia i siostry, winniśmy nie tylko z wdzięcznością, ale i z pokorą przyjmować Boże dary. Są one nam dane w jakimś celu. Z pewnością nie dlatego, aby chwalić się nimi albo korzystać wyłącznie z myślą o sobie. Niektórzy ludzie są przekonani o swojej nieodzowności i niepowtarzalności. Uważają, że dla dobra sprawy nie wolno im ustąpić ze stanowiska, bo bez nich wszystko się zawali. Tymczasem służą oni jedynie swemu dobru, bo sprawie niewątpliwie szkodzą. Nowi ludzie z nowymi siłami, ideami i entuzjazmem po nabyciu niezbędnej praktyki lepiej poprowadzą wszystkie sprawy. Niemal 2000 lat temu apostoł Paweł napisał: gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nic nie wie z tego, co należy wiedzieć. Do uświadomienia tego, że wszystko jest Bożym darem, a człowiek tylko narzędziem w rękach Bożych, skłania nas opowiadanie o uzdrowieniu opętanego epileptyka. Amen.

Za nami duchowe pouczenie do czytanych dziś fragmentów Pisma Świętego ojca Konstantego Bandaruka. A już za chwilę czeka nas stały punkt niedzielnych audycji, czyli podziękowania ofiarodawcom.

0: podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam. Posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Nazarkiewiczowi z Białegostoku, pielgrzymom z pielgrzymki do Wilna, panu Piotrowi Pawłowskiemu z Białegostoku, pani Eugenii Gołowczyńskiej z Bielska Podlaskiego, pani Urszuli Misiuk z Białegostoku, panu Aleksandrowi Kiersnowskiemu z Białegostoku, panu Piotrowi Giermaniuk z Hajnówki, pani Annie Laszewskiej z Białegostoku, panu Piotrowi Grycuk i Jerzemu Łapińskiemu, a także serdeczne podziękowania składamy dla klasztoru pod wezwaniem świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom za wsparcie tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. To dzięki Waszym ofiarom możemy przygotowywać nasze programy i gościć w wielu prawosławnych domach. Za wszystkie ofiary z pasji Gospodi, a już teraz na naszej antenie z wyrazami wdzięczności mnogaja i błagaja leta.

Za nami podziękowania naszym ofiarodawcom, a jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby jeszcze wspomóc Radio Ortodoksja, to już za chwilę podamy numer konta bankowego, na który można przekazywać swoje ofiary. Ale najpierw zapraszamy na muzyczną przerwę.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Kolejne podziękowania dla naszych ofiarodawców już w następną niedzielę, także o godzinie 16:45. Przed nami teraz przerwa muzyczna, a już za kilka minut sprawdzimy, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie.

to niedzielne popołudnie spędzają Państwo na antenie Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, pora więc sprawdzić, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie. Już za chwilę wysłuchamy żywotów świętych, których to liturgicznie wspomina dzisiaj Cerkiew Prawosławna. A o godzinie 18, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przeniesiemy się do monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu, skąd będziemy dla Państwa transmitować bezpośrednio na żywo nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem supraskiej ikony Matki Bożej. A nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy modlitwami wieczornymi. Tak prezentuje się dalsza część ramówki programu na dziś. Mam nadzieję, że pozostaną z nami Państwo przy odbiornikach radiowych do samego końca, czyli do godziny 21. A w wolnej chwili polecam również zajrzeć na naszą stronę internetową ortodoksja.pl, jak też na nasz profil na Facebooku oraz kanał na YouTubie. A przed mikrofonem ma przyjemność towarzyszyć dzisiaj Państwu Paulina Bojarska.

Mamy 10. niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, 9 sierpnia według nowego stylu i 27 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Już teraz wysłuchajmy na antenie żywotu świętego wielkiego męczennika Panteleimona, którego to liturgicznie wspomina dzisiaj Cerkiew Prawosławna, a następnie usłyszymy jeszcze żywot świętych równych apostołom Klemensa, Nauma, Sawy, Gorazda i Angelara.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego wielkiego męczennika i cudotwórcy Panteleimona. Święty Panteleimon, chwalebny męczennik za Chrystusa, urodził się w Nikomedii pod koniec III wieku. Jego ojciec, senator Eustorgiusz, był poganinem, a matka Ebulia była chrześcijanką. Rodzice nazwali chłopca Pantaleon, oddano go na naukę do znanego lekarza Eufrozyna i wkrótce doskonale opanował wiedzę medyczną, także cesarz Maksymilian Galeriusz, dostrzegłszy jego sztukę, zabrał Panteleona na dwór i mianował swoim osobistym lekarzem. Każdego dnia młodzieniec przechodził koło domu, w którym ukrywał się przed prześladowaniami z rozkazu cesarza prezbiter Hermolaus. Święty rozpoznał duchowe zalety Pantaleona i pewnego razu zaprosił go do siebie do domu i zaczął nauczać, że medycyna może dać jedynie niewielką pomoc naszej cierpiącej i śmiertelnej naturze i tylko Chrystus, jedyny prawdziwy lekarz, przyszedł dać nam zbawienie bez lekarstw i bez zapłaty. Słowa te napełniły serce młodego człowieka radością i zaczął regularnie przychodzić do świętego Hermolausa i uczyć się u niego wielkich tajemnic wiary. Pewnego razu, wracając od swego nauczyciela, zobaczył na drodze dziecko umierające od ukąszenia żmii. Zdecydowawszy, że nadszedł moment sprawdzenia prawdziwości obietnic Hermolausa, wezwał imię Chrystusa i dziecko natychmiast wstało, a żmija zdechła. Pełen radości Panteleon pobiegł do Hermolausa i poprosił, żeby go natychmiast ochrzcić. Następnie pozostał w domu świętego starca, słuchając jego pouczeń, i powrócił do swego domu dopiero 8 dnia. Na pytania zaniepokojonego ojca odpowiedział, że był na dworze i leczył pewnego znanego dworzanina. Zachowując w tajemnicy swoją wiarę, tym niemniej starał się przekonać ojca o marności kultu bożków. Po pewnym czasie do senatora przeprowadzono niewidomego, który błagał Pantaleona, żeby go uzdrowił, gdyż bez żadnego rezultatu stracił już cały majątek na innych lekarzy. Mając nadzieję w Chrystusie, którego moc w nim przebywała, młodzieniec w obecności zdziwionego ojca zapewnił niewidomego, że uzdrowi go łaską prawdziwego nauczyciela. Przeżegnał znakiem krzyża oczy niewidomego, wzywając imię Chrystusa, i niewidomy od razu odzyskał wzrok nie tylko cielesnych oczu, ale i duchowych, zrozumiawszy, iż uzdrowił go Chrystus. Następnie Panteleon rozdał swoje dziedzictwo ubogim, wyzwolił niewolników i ze zdwojoną gorliwością zaczął leczyć chorych. Nie brał od nich najmniejszej zapłaty, oprócz wiary w Chrystusa, który przyszedł na ziemię, żeby uzdrowić wszystkich cierpiących. Inni lekarze w Nikomedii zaczęli mu zazdrościć. Gdy lekarz chrześcijanina, którego poddano torturom z rozkazu cesarza, skorzystali z okazji i donieśli na niego. Maksymian bardzo się zesmucił, usłyszawszy skargę na swego ulubieńca. Kazał zawołać uzdrowionego niewidomego i zapytał, w jaki sposób Panteleon przywrócił mu wzrok. Na podobieństwo ślepego od urodzenia z Ewangelii odpowiedział on, że Panteleon uzdrowił go imieniem Chrystusa i ten cud otworzył mu światłość prawdziwej wiary. Rozgniewany cesarz kazał mu ściąć głowę i posłał swoich ludzi po Panteleona. Gdy przeprowadzono do niego świętego, Maksymian zaczął oskarżać lekarza o to, że zawiódł jego zaufanie i o zniewagę Asklepiosa i innych bogów swoją wiarą w Chrystusa, człowieka, który umarł na krzyżu. Święty odpowiedział, że wiara i oddanie prawdziwemu Bogu przewyższają wszystkie bogactwa i honory tego zniszczalnego świata i aby udowodnić swoje słowa, zaproponował Maksymianowi, żeby poddał go próbie. Wtedy przyniesiono sparaliżowanego człowieka, nad którym pogańscy kapłani zaczęli odmawiać zaklęcia, co święty wyśmiewał. Gdy niczego nie osiągnęli, Panteleon pomodlił się do Boga, wziął paralityka za rękę i wezwał imię Chrystusa. Wielu pogan, zobaczywszy, że chory wstał i radując się zaczął chodzić, uwierzyło w prawdziwego Boga, a pogańscy kapłani zażądali od cesarza kaźni dla niebezpiecznego konkurenta. Maksymian przypomniał młodzieńcowi o torturach, którym wcześniej poddano świętego Antyma. Panteleon odpowiedział jednak, że jeśli starzec okazał takie męstwo, to młodzieniec tym bardziej powinien wytrzymać tortury. Ani pochlebstwa, ani groźby nie mogły zachwiać jego zdecydowania i cesarz wydał świętego na tortury. Przywiązano go do słupa i żelaznymi hakami rozrywano mu boki, a potem przyłożono do ran płonące pochodnie. Chrystus objawił się świętemu męczennikowi w postaci jego ojca duchowego, świętego Hermolausa, i powiedział: „Niczego się nie bój, mój synu, gdyż ja jestem z tobą i pomogę ci we wszystkich twoich cierpieniach za mnie”. Wówczas pochodnie zgasły, a rany świętego się zagoiły.
Następnie męczennika opuszczano do kotła z roztopionym ołowiem, wrzucano do morza z ciężkim kamieniem na szyi i poddawano innym torturom. Ale Pan Jezus wszędzie był z nim i chronił go. Potem młodzieńca wydano na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta, ale Chrystus i tam nie pozostawił go. Zwierzęta kładły się u jego nóg i lizały je jak domowe zwierzątka. Jednak cesarz, który okazał się być bardziej okrutnym od niezrozumiałych zwierząt, poddawał świętego coraz bardziej okrutnym torturom. W końcu Maksymian zapytał Pantaleona, skąd otrzymał taką moc i w jaki sposób został chrześcijaninem. Pantaleon powiedział, gdzie ukrywa się Hermolaus, ponieważ Bóg objawił mu, że dla niego i dla jego nauczyciela nadszedł czas wyznania wiary i zakończenia swojej drogi życiowej męczeństwem. Po chwalebnej śmierci Hermolausa i jego towarzyszy tyran znowu wezwał Pantaleona i próbował przekonać świętego, żeby złożył ofiarę, mówiąc, że męczennicy są podporządkowani. Zamiast odpowiedzi święty zażądał spotkania z nimi. Cesarz odpowiedział, że posłał ich z poleceniem do innego miasta, na co święty wyraził swój sprzeciw. Kłamco, sam tego nie widząc powiedziałeś prawdę, gdyż są oni obecnie w niebieskiej Jerozolimie. Maksymian, widząc, że nie może złamać Pantaleona, kazał ściąć mu głowę, a ciało spalić. Młodzieniec z radością udał się na miejsce kaźni za miastem, jednak gdy kat zaczął ostrzyć miecz, metal rozpuścił się jak wosk przy ogniu. Zobaczywszy taki cud, obecni przy tym żołnierze wyznali Chrystusa. Pantaleon wezwał ich, żeby wykonali rozkaz i zwrócił się do Boga z ostatnią modlitwą. W odpowiedzi z nieba usłyszano głos: wierny sługo, twoje pragnienie spełni się, bramy Królestwa Niebios otwarte, twoja korona przygotowana. Odtąd będziesz przystanią zrozpaczonych, pomocą cierpiących, lekarzem chorych i strachem dla biesów, i dlatego będziesz miał imię nie Pantaleon, a Panteleimon. Imię to znaczy wielce miłosierny. Męczennik pochylił szyję, a gdy jego głowa upadła na ziemię, z szyi pociekło mleko. Ciało stało się bielsze od śniegu, a wysoka oliwka, do której był przywiązany, nagle zazieleniła się i zaczęła rodzić wiele owoców. Żołnierze, którym kazano spalić ciało chrześcijanina, oddali je wiernym, którzy z czcią pogrzebali świętego Panteleimona w majątku Amanta z Scholastyka i wyruszyli, by głosić dobrą nowinę w innych krajach. Od tego czasu przy relikwiach wielkiego męczennika Panteleimona nie przestają dziać się uzdrowienia i dla wszystkich przychodzących z wiarą są one źródłem łaski Chrystusa, jedynego lekarza dusz i ciała.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych równych apostołom Klemensa z Ohrydy, Nauma, Sawę, Gorazda i Angelara. Święty Klemens urodził się około 840 roku i prawdopodobnie był z pochodzenia Słowianinem. Jako młodzieniec został uczniem świętego Metodego i całe swoje życie starał się naśladować ojca duchowego. Od niego i jego brata Konstantyna przejął miłość do świętych pism i gorące pragnienie głoszenia barbarzyńskim narodom dobrej nowiny w ich rodzimym języku. Po śmierci świętego Metodego jego zawzięty wróg biskup Wiching zwrócił się przeciwko uczniom apostoła Słowian. Pod wpływem ich nauczania wśród ludu rozprzestrzeniło się prawosławie i mieszkańcy odsuwali się od wpływów Franków. Wiching doniósł na nich do księcia Moraw Świętopełka, oskarżając misjonarzy o spisek. Gdy ich przyprowadzono do księcia, Klemens i Gorazd wyjaśnili, że nie buntowali się przeciwko jego władzy, ale bronili prawosławnego dogmatu Trójcy Świętej i walczyli przeciwko dodaniu do symbolu wiary słów i syna. Książę był głuchy na teologiczne argumenty i wydał świętych misjonarzy Niemcom, którzy jednych wtrącili do więzienia, a innych sprzedali w niewolę. Kierujący bizantyjską misją Gorazd, Klemens, Naum, Sawa i Angelar zostali zamknięci w więzieniu. Zakuto ich w łańcuchy i zabroniono kontaktować się z bliskimi. W tym doświadczeniu pocieszali się Bogiem i wzmacniali swe siły modlitwą. Wkrótce w miejscu ich uwięzienia miało miejsce trzęsienie ziemi, podczas którego uwolnili się z łańcuchów. Zamiast dostrzec w tym znak Boży, Świętopek kazał zakuć ich w jeszcze większe łańcuchy i gorzej ich traktować. Po 3 dniach cud się powtórzył, ale książę znowu kazał ich zakuć i pozostawić w więzieniu poranionych i bez pożywienia. Następnie oddział nieokrzesanych i okrutnych żołnierzy wyprowadził świętych z więzienia, aby wypędzić z Królestwa Morawskiego. Klemens, Naum, Angelar i Sawa udali się w stronę Dunaju, mając nadzieję dotrzeć do Bułgarii. Po drodze zatrzymali się we wsi, gdzie zostali radośnie przyjęci przez jednego z mieszkańców. Gdy znajdowali się w tym domu, nagle zmarł syn gospodarza. Święci pomodlili się do Boga i dziecko zostało wskrzeszone, jak niegdyś Łazarz, przyjaciel Chrystusa. Przeprawiwszy się przez Dunaj, misjonarze przybyli do Belgradu, gdzie rządca, już o nich powiadomiony, bezwłocznie skierował ich na dwór bułgarskiego księcia Borysa, który bardzo chciał przyjąć u siebie tych ludzi bożych. Święty książę powitał ich z wielkim szacunkiem. Złożył dziękczynienie Bogu, który przywiódł do jego kraju równych apostołom nauczycieli wiary i dokładnie wypytał o ich przygody. Podczas ich pobytu na dworze książę często wzywał świętych do siebie i prosił o nauczanie go dogmatów, żywotów świętych i obowiązków chrześcijańskiego władcy. Po pewnym czasie powierzył Klemensowi ewangelizowanie regionów Ohrydy i Gławnicy. Dzięki poparciu miejscowych władz świętemu udało się szybko zasiać nasiona Ewangelii i zgromadzić około 3500 uczniów. Wraz z dobrą nowiną uczył ich stworzonego przez świętego Cyryla alfabetu. Klemens zmienił go i wykorzystał do zapisywania przekładów wielu bizantyjskich prac, żeby nowa cerkiew mogła być budowana na mocnych fundamentach apostolskiej tradycji. Wyświęcił ponad 300 uczniów i zostawił w parafiach, aby pogłębiali misyjną pracę i cierpliwie wykorzeniali pogańskie zabobony i przesądy. Po śmierci Borysa jego następcą został syn Symeon, który okazał taką gorliwość w ewangelizacji swego narodu, że z wielkim szacunkiem odnosił się do świętego Klemensa, uważając go za swego ojca duchowego i ustanowił go biskupem wielickim, w jurysdykcji którego znajdowała się zachodnia Macedonia. Pierwszy hierarcha słowiańskiego pochodzenia święty Klemens okazał się godnym następcą apostołów i podwoił wysiłki nauczania i oświecania narodu, czyli dzieła, które uważał za ważniejsze od chleba powszedniego. W wolnych chwilach Klemens kontynuował działalność translatorską Cyryla i Metodego, a całe noce spędzał na modlitwie. Ze względu na brak kaznodziejów przetłumaczył na język słowiański wiele kazań poświęconych głównym świętom cyklu rocznego, które kapłani mogli odczytać, pouczając lud o nauce świętych ojców.
Przetłumaczył także i ułożył nabożeństwa do świętych oraz z wielką uwagą odnosił się do właściwego przekładu ksiąg liturgicznych, co bardziej sprzyjało nawróceniu i oświeceniu narodu niż inne środki. Święty Klemens założył w Ohrydzie monaster poświęcony świętemu wielkiemu męczennikowi Panteleimonowi i cerkiew, w której lubił samotnie przebywać. Pewnego razu, gdy biskup przybył do Ohrydy z wizytą duszpasterską, dwaj sparaliżowani niewidomi błagali u jego nóg o pomoc. Przekonawszy się, że nikt tego nie widzi, święty podniósł oczy do nieba i obaj chorzy natychmiast zostali uzdrowieni. Po 20 latach apostolskich wysiłków święty Klemens, osiągnąwszy sędziwy wiek, poprosił cara Symeona o pozwolenie udania się do monasteru w Ohrydzie, żeby ostatnie swoje dni poświęcić modlitwie. Zdziwiony car powiedział, że nie może przedstawić nikogo innego na arcybiskupią katedrę i woli sam zrezygnować z tronu niż zwolnić świętego. Święty Klemens podporządkował się i obiecał, że więcej nie będzie mówił o swoim odejściu. Jednakże po powrocie do monasteru zachorował. Po objawieniu się równych apostołom, Cyryla i Metodego, którzy uprzedzili go o zbliżającej się śmierci, doprowadził do porządku wszystkie sprawy, napisał testament i 27 lipca 916 roku odszedł do Boga. Wkrótce został kanonizowany jako święty apostoł Bułgarii, która zawdzięcza mu nie tylko ewangelizację i pierwszą organizację kościelną, ale także podstawy kultury, którą później przekazał innym słowiańskim narodom.

Znajdujemy się w przededniu święta Supraskiej Ikony Matki Bożej, które co roku gromadzi tłumy wiernych i pielgrzymów z Polski, jak i z zagranicy. Już teraz prezentujemy harmonogram tych świątecznych uroczystości w tym miejscu. Już o godzinie 18 odsłużone zostanie nabożeństwo całonocnego czuwania, które to już niebawem będziemy transmitować dla Państwa bezpośrednio na żywo na antenie naszego radia. O godzinie 20:30 reguła modlitewna przed świętą Eucharystią, o godzinie 22:00 akatyst przed Supraską Ikoną Matki Bożej i o godzinie 23:30 akatyst za zmarłych w krypcie arcybiskupa Mirona. Zaś o godzinie 1:00 w nocy święta liturgia w cerkwi świętego Jana Teologa, o godzinie 5:00 rano święta liturgia w cerkwi Zwiastowania Bogu Rodzicy i o godzinie 10:00 uroczysta główna święta liturgia na ołtarzu polowym przed cerkwią, a zaraz po niej uroczysta procesja.

Drodzy słuchacze, przypominamy, że już za kilka minut połączymy się z ojcem Mateuszem Kiczko oraz Jakubem Smolejem, którzy to są już w Supraskim Monasterze i za chwilę będą transmitować dla nas bezpośrednio na żywo nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem Supraskiej Ikony Matki Bożej. Dlatego zachęcamy do pozostania przy odbiornikach radiowych.

0: Już teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przenosimy się do Supraskiego Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy, skąd będziemy transmitować dla Państwa bezpośrednio na żywo nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem Supraskiej Ikony Matki Bożej.
1: Transmisja na żywo w Radiu Ortodoksja.

0: Święstwa, wasze praświaszczeństwa, wszyscy odcy, serdeczno i z radością przywitam was w ten wielki dzień dla Supraskoj obiteli, kiedy my wszyscy przybyli, żeby was błagodarzyć, Preświatuję Dziewu Maryju, za to wszystko, co my получили. Dziękujcie jej i wozniesicie swoje arcyparskie modlitwy, a mir w mirze. А благополучие всех людей. Вам, дорогие владыки, желаем здоровья и всех благ. Благословите, высокопрочтеннейший владыко, сей хлеб и нас грешных, и спола эти деспота.
1: Wasze Ekscelencje, czcigodni arcypasterze, w imieniu Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Andrzeja, biskupa supraskiego oraz supraskiej wspólnoty monastycznej, serdecznie witamy Wasze Ekscelencje na święcie supraskiej ikony Matki Bożej, aby wspólnie wychwalić Przenajświętszą Bogorodzicę w hymnach i pieśniach. Tegoroczne święto przeżywamy w szczególnym czasie. W całym prawosławnym świecie obchodzimy już jubileusz 1400-lecia akatystu ku czci Przenajświętszej Bogorodzicy, jednego z najpiękniejszych i najbardziej umiłowanych hymnów naszej Cerkwi, będącego od wieków wyrazem wdzięczności za opiekę i orędownictwo Matki Bożej. Ta modlitwa rozbrzmiewa również w murach monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogorodzicy w Supraślu, gdzie kolejne pokolenia mnichów wraz z wiernymi wznoszą ku niej słowa: raduj się, oblubienico dziewicza. Już od ponad 500 stuleci w tym świętym miejscu na uroczysku Suchych Ród płonie lampka życia monastycznego i modlitwy. Choć na przestrzeni dziejów jej płomień był wystawiany na ciężkie próby, dzięki Bożej opatrzności oraz ofiarności wielu ludzi został zachowany i odrodzony. Z głęboką wdzięcznością odnosimy się do wieloletniej pasterskiej troski Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski. Jego duchowe przewodnictwo, ojcowska opieka i zaangażowanie na trwale wpisały się w dzieło odrodzenia monasteru w Supraślu, za co nieustannie wyrażamy synowską wdzięczność Jemu. W dobie współczesnych wyzwań monaster stara się być ustami głoszącymi wieczne słowo Ewangelii, latarnią dla wszystkich żeglujących po wzburzonym morzu życia oraz drogowskazem prowadzącym ku cichej przystani Królestwa Bożego. Wasze Ekscelencje, dziękując za waszą modlitwę i pamięć, pokornie prosimy o święte modlitwę za naszą Cerkiew, za wszystkich wiernych przybyłych na święto supraskiej ikony Matki Bożej oraz za braci monasteru supraskiego. Niech Przenajświętsza Bogorodzica nieustannie otacza nas wszystkich swoim macierzyńskim orędownictwem i spola eti despota.
2: Славнейшую без сравнения Серафим, без изменения Божеству хорошую, душую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высоко преосвященнейший Владыко, благослови.
3: Drodzy bracia i siostry, w ten piękny dzień gromadzimy się tutaj wszyscy, biskupi, duchowni, wierni, młodzież, dzieci, po to, żeby wspólnie wznosić nasze modlitwy do Bogu Rodzicy w jej cudownej supraskiej ikonie. To miejsce dla nas jest szczególne. Choć każdy w domu może się modlić, to jednak śpieszymy, by być tu razem, ponieważ wspólna modlitwa jest modlitwą inną, bo przecież Chrystus powiedział, gdzie jest zgromadzonych dwóch lub trzech w imię moje, tam i ja pośród nich. Wierzymy więc, że zgromadziliśmy się tutaj po to, żeby wśród nas był Chrystus, tak potrzebny dla naszego serca, bez którego niemożliwe jest nasze zbawienie. Chrystus, który przynosi pokój. Pokój przede wszystkim dla naszego serca. A kiedy jest pokój w naszym sercu, to emanujemy na świat i przynosimy też pokój całemu światu. Jesteśmy zawsze tu licznie, bo miejsce to dla nas jest wyjątkowe. To miejsce zostało zroszone potem modlitwy i trudu naszych przodków przez wiele stuleci. Modlili się tutaj nasi przodkowie, mnisi, ale też ci, którzy przebywali tak jak my dzisiaj w szczególne święta po to, żeby się wspólnie z mnichami modlić. Tak też i dzisiaj jesteśmy tu po to, żeby wznosić wspólne modlitwy. Przybyli biskupi, niektórzy jeszcze są w drodze. Czekaliśmy z nadzieją, że będzie z nami w tym roku nasz metropolita Sawa, któremu to miejsce jest wyjątkowo bliskie i ma ogromne dla niego znaczenie, bo przecież to on włożył wiele starań po to, żeby przywrócić tutaj życie monastyczne. Kiedy dzwoniłem w czwartek, powiedział, że na ten moment czuję się dość słabo. Powiedział, jestem leżący, chociaż głos był bardzo silny. Jestem leżący, ale chcę bardzo przyjechać i mam nadzieję, że przyjadę na święto. Wczoraj jednak napisał mi krótką informację i chcę tą informację przekazać. Krótka informacja, ponieważ wysłał za pomocą SMS-u. Napisał tak. Władyko, z przykrością informuję, że nie mogę przybyć na święto Supraskiej Ikony Matki Bożej. Stan zdrowia mi na to nie pozwala. Pozdrawiam Was, ordynariusza, namiestnika klasztoru, braci monasteru i wszystkich wiernych zebranych na tegorocznych świątecznych uroczystościach, o które tak kiedyś zabiegałem, będąc biskupem białostockim. Życzę wszystkim opieki Matki Bożej w jej ikonie supraskiej, naszej cerkwi, episkopatowi, duchowieństwu i wiernym. Preswataja Bogorodice spasi nas, metropolita Sawa. Mimo, że go nie ma tu razem z nami, na pewno myślami jest z nami i swoją modlitwą. Z wdzięczności my też wznieśmy nasze modlitwy, żeby Bóg dał mu siły, dał mu zdrowie, żeby mógł być z nami, jak najdłużej być z nami i wspierać nas swoją modlitwą. Teraz proszę wszystkich, żebyśmy się włączyli we wspólną modlitwę podczas nabożeństwa całonocnego czuwania. Spasi was, Gospodzie.

0: Transmisja na żywo w Radiu Ortodoksja.
1: Drodzy bracia i siostry, z praznikiem pozdrawiamy serdecznie. Transmitujemy dla Państwa na żywo nabożeństwo całonocnego czuwania z Supreskiego Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogu Rodzicy. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Razem ze mną w Supraskim Monasterze jest Jakub Smolej, natomiast w naszym białostockim studiu Katarzyna Kiczko. Nasze dzisiejsze nabożeństwo odbywać się będzie w przededniu święta Supraskiej Ikony Matki Bożej. Jest to jedna z najbardziej znanych ikon związanych z prawosławiem na Podlasiu, a jej historia sięga 1503 roku. Wtedy do monasteru trafiła kopia smoleńskiej ikony Matki Bożej, ufundowana przez biskupa smoleńskiego Józefa Sołtana. Ikona Matki Bożej Supraska należy do typu ikon Hodegetria, czyli wskazująca drogę. Bogurodzica wskazuje na Chrystusa jako na drogę zbawienia. Oryginalna supraska ikona zaginęła po ewakuacji mnichów w głąb Rosji podczas I wojny światowej, a dzisiaj wierni modlą się przed jej późniejszą kopią, która również otaczana jest w Supraślu szczególną czcią. Do monasteru w Supraślu przybyły już liczne pielgrzymki. Najbardziej liczna była to pielgrzymka piesza z Białegostoku, w której udział wzięło ponad 700 osób, przybyła również pielgrzymka kajakowa z Gródka. Już, drodzy bracia i siostry, powoli rozpoczynać się będzie nabożeństwo całonocnego czuwania. Duchowny rozpoczyna kadzenie prestoła, a my przenosimy się teraz już właśnie tutaj, aby transmitować dla Państwa to nabożeństwo. Wieczernię wielką rozpoczyna ojciec archimandryta Piotr Dawidziuk, przełożony monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej.

Drodzy bracia i siostry, umiłowani pielgrzymi, przyjaciele i dobroczyńcy monasteru Supraskiego, gromadzimy się dzisiaj w prawosławnym monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogorodzicy w Supraślu, aby wspólnie przeżywać święto ku czci supraskiej ikony Matki Bożej Chodygitry. Po wielu latach odbudowy monasteru przyszedł czas na podjęcie kolejnego ważnego dzieła – zagospodarowania głównego dziedzińca monasterskiego i przestrzeni otaczającej cerkiew Zwiastowania Najświętszej Bogorodzicy. Po długotrwałych staraniach i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń rozpoczęliśmy pracę. Pierwszym etapem było wykonanie kanalizacji deszczowej zabezpieczającej teren monasteru i jego zabytkowe budowle przed nadmiarem wody oraz wilgocią. W ramach tych prac pod powierzchnią dziedzińca ułożono około 200 metrów rur żelbetonowych, wykonano 14 studni i 15 wpustów odprowadzających wodę, a także około 200 metrów niezbędnych przyłączy. Dzisiaj większość tych prac już nie widzimy, ponieważ znajdują się pod ziemią. Stanowią one jednak konieczny fundament dalszego zagospodarowania dziedzińca. A przed nami kolejny etap. Chcemy wykonać instalacje potrzebne do nawodnienia terenów zielonych i oświetlenia dziedzińca, a następnie rozpocząć budowę głównej drogi procesyjnej wokół cerkwi wraz z niezbędnymi dojściami. Pragniemy również uporządkować przestrzeń przed dzwonnicą, tak aby cały dziedziniec stał się piękną i godną przestrzenią służącą pielgrzymom przez kolejne dziesięciolecia. Drodzy bracia i siostry, jest to wielkie i kosztowne przedsięwzięcie, którego monaster nie jest w stanie zrealizować wyłącznie własnymi siłami. Dlatego zwracamy się dzisiaj do Was serdeczną prośbą o wsparcie dalszych prac przy zagospodarowaniu monasterskiego dziedzińca. Prosimy, aby każdy w miarę swoich możliwości dołożył swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła. Historia monasteru Supraskiego pokazuje, że

0: duszy twojej wnem, loszczych lasu molenia mojego, a szcze bezzakonia nazryszy, Gospodyń, Gospody, kto postoi, jak u tebie oczyszczenie jest. Imię na rady twojego poterpichcia, Gospody, poterpi dusza moja w słowo twoje, upowa dusza moja na Gospoda.
1: Pomóż Bogorodzice, na cia nadziejuszczym se wiernych przybieliście, i zbawi od biet raby twoja dziewo, na cia bobozie upowanie wozłagoje.
0: Od straży utrynia donoszcz, od straży utrynia, da upowajdzie Izrael na Gospoda. Jako u Gospoda milość i mnogie unego izbawlenie, to izbawienie Izrael od wszystkich bez zakupu.

Om i utwierdzi stopów siedm, zakła swoja żertwienna i rastwory w czaszy swoje wino i ugotowa swoju trapiezu, posła swoja raby, sozywa już z wysokim propowiedzi.

Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że na antenie Radia Ortodoksja trwa bezpośrednia transmisja na żywo nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem supraskiej ikony Matki Bożej. Teraz trwa litija, czyli ważna część nabożeństwa całonocnego czuwania. Duchowni, a także wierni w procesji obchodzą supraską cerkiew. Słyszymy wiele różnych próśb. Zanoszone są modlitwy za cerkiew, za wiernych, za hierarchów, a także za cały świat.

Błażeńszym mitropolicie Sawie i o Gospodinie naszym wysokopreoswieszczeniszym archiepiskopie Jakowie i o Gospodinie naszym wysokopreoswieszczeniszym archiepiskopie Georgii i o Gospodinie naszym wysokopreoswieszczeniszym archiepiskopie Grygorii i o Gospodinie naszym preoswieszczeniszym episkopie Afanasii i o Gospodinie naszym preoswieszczeniszym episkopie Pawle i o Gospodinie naszym preoswieszczeniszym episkopie Andreje i o Gospodinie preoswieszczeniszym episkopie Daniile, czesnym presbiterstwie w Chrystie diakonstwie.

wszystkie narody, na kłącie uszu wszyscy mieszkańcy świata, wy zrodzeni z ziemi, synowie ludzcy, bogaty na równi z ubogim, moje usta głoszą mądrość, a rozmyślanie mojego serca roztropność. Nakłonię moje ucho ku przypowieści, przy dźwięku liry wyjaśnię moją zagadkę. Czemuż miałbym się bać złego dnia? Czyż nieprawość mojej pięty może mnie osaczyć? Tych, co ufają własnej mocy i chępią się mnogością swego bogactwa, brat nie wyzwoli, a czyż wyzwoli człowiek? Nie da Bogu przebłagania za siebie i nie zapłaci wykupu za własną duszę. Choćby się wiecznie trudził i żył bez końca, czyż nie ujrzy skażenia? Gdy zobaczył umierających mędrców, razem z szaleńcem i głupcem zginął i zostawią obcym swoje bogactwo. Ich groby na zawsze będą ich domami, ich namiotami z pokolenia na pokolenie. Choć nadawali swoim ziemiom własne imiona, człowiek cieszący się szacunkiem nie zrozumiał, stał się podobny do nierozumnych zwierząt i upodobnił się do nich. Taka droga jest dla nich zgorszeniem, choć własne usta im schlebiają. W otchłań wpędzi są jak owce, śmierć jest ich pasterzem. O świcie prawi zapanują nad nimi i ich pomoc zestarzeje się w otchłani. Będą wyrzuceni od swojej chwały, lecz moją duszę Bóg wyzwoli z ręki otchłani. Gdy mnie przyjmie, nie lękaj się, gdy człowiek się wzbogaca, gdy rośnie chwała jego domu, bo umierając nie zabierze wszystkiego razem z nim, nie stąpi jego chwała. Choć jego dusza chlubi się swoim życiem, wyznaje ciebie, gdy czynisz mu dobro, to stąpi do pokolenia swoich ojców, nie ujrzy światła na wieki. Człowiek cieszący się szacunkiem nie zrozumiał, stał się podobny do nierozumnych zwierząt i upodobnił

i nyni, i prysno, i w wieki wieków. Amin. Bóg, Bogów Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż po zachód. Z Syjonu blask Jego piękna, Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, i nie będzie milczał. Ogień przed Nim zapłonie, a wokół Niego burza gwałtowna. Przywoła niebo z góry i ziemię, by sądzić swój lud. Zgromadźcie Jemu Jego świętobliwych, zawierających Jego przymierze przez ofiary. Niebiosa ogłoszą Jego prawdę, albowiem Bóg jest sędzią. Posłuchaj, mój ludu, a przemówię do Ciebie, Izraelu, i złożę Tobie świadectwo. Ja jestem Bogiem, Twoim Bogiem. Nie będę Ciebie ganiał za Twoje ofiary. Twoje całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę cielców z Twego domu, ani kozłów z Twoich stad, albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, stada w górach i woły. Znam wszystkie ptaki w przestworzach i piękno pól jest ze mną. Gdybym był głodny, nie powiem Tobie. Mój bowiem jest świat i to, co go wypełnia. Czyż będę jadł mięso wołów albo pił krew kozłów? Złóż Bogu ofiarę chwały i skieruj do Najwyższego Twoje modlitwy i wezwij mnie w dniu Twojego utrapienia i ja Ciebie wyzwolę, a Ty mnie uwielbisz. Do grzesznika rzekł Bóg, dlaczego Ty głosisz moje nakazy? Przyjmujesz moje przymierze Twoimi ustami? Ty przecież znienawidziłeś nakazy i moje słowa odrzuciłeś za siebie. Gdy zobaczyłeś złodzieja, biegłeś razem z nim i z cudzołożnikiem miałeś swój udział. Twoje usta przepełnia złośliwość i Twój język splata oszczerstwa. Zasiadłeś, aby znieważać Twojego brata i przygotowywać zgorszenie dla syna Twojej matki. To czyniłeś, a ja milczałem. Wymyślałeś nieprawość, że jestem w Tobie podobny. Oskarżę Ciebie i przedstawię przed Twoim obliczem Twoje grzechy. Zrozumiecie to Wy, którzy zapominacie o Bogu, aby Was kiedyś nie pochwycił, a wówczas nie będzie wybawcy. Ofiara chwały mnie uwielbi i to jest droga, na której okażę Mu moje zbawienie. Sława Otcu i Synu i Światomu Duchu.

i nyní i prysno i w wieki wieków. Amień. Zmiłuj się nade mną, Boże, w wielkim miłosierdziu Twoim, w ogromie Twojej szczodrości, oczyś moją nieprawość, obmyj mnie szczególnie z mojej nieprawości i z mojego grzechu oczyś mnie, albowiem znam moją nieprawość i mój grzech jest zawsze przede mną, tylko przeciw Tobie jedynemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem przed Tobą. Niech usprawiedliwię się w Twoich słowach i zwyciężę, gdy będziesz mnie sądził. Oto bowiem poczęty jestem w nieprawościach i w grzechach zrodziła mnie moja matka. Oto Ty umiłowałaś prawdę, objawiłeś mi nieznaną i ukrytą Twoją mądrość. Pokrop mnie chyzopem i będę oczyszczony, obmyj mnie i nad śnieg wybielę, daj mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości upokorzone, odwróć Twoje oblicze od moich grzechów i oczyść wszystkie moje nieprawości, serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów w moim wnętrzu, nie odrzucaj mi od Twojego oblicza i ducha Twojego świętego nie odbieraj mi, przywróć mi radość Twojego zbawienia i duchem władczym umocnij mnie, nauczę nieprawych dróg Twoich i bezbożni nawrócą się do Ciebie, wybaw mi od krwi, Boże, Boże mojego zbawienia, rozraduje się mój język Twojej sprawiedliwości, Panie, otwórz moje wargi i moje usta będą głosić Twoją chwałę, albowiem jeśli zapragnąłbyś ofiary, dałbym ją Tobie, ale Ty nie chcesz całopalenia. Ofiarą Bogu jest duch skruszony, serca skruszonego i pokornego Bóg nie odrzuci. Obdarz, Panie, Twoją łaskawością Syjon, niech zostaną odbudowane mury jerozolimskie. Wtedy zechcesz przyjąć ofiary sprawiedliwości, dary i całopalenia. Wtedy złożył cielce na Twoim ołtarzu. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu, i nyni i prysno i w wieki wieków. Amień. Aliluja, aliluja, aliluja, sława Tobie Boże. Aliluja, aliluja, aliluja, sława Tobie Boże. Aliluja, aliluja, aliluja, sława Tobie Boże.

Trzeba będzie ogłosić, gdzie będą nazywane.

0: się w tym samym tonie. Mm-hmm. Nie zmienia.
1: Boże mi zreczenno roszy, raduj się od wszech słyszysz wsiegda. Rodzice spasi nas, radości wsia i spełniła jesi, wysznia i niżna ja ty se pokupiła jesi od Egitrie. Тем же радостно и согласно на небо и вся земля зовет тебя.

Богородицу и Матерь Света, песня.

naszu, Gospodzie, mi.

0: Premia żywota naszego w mira i pokajani skończaci u Gospoda prosim.
1: Udawaj, Gospody!
0: Jesty jaskie kończyny żywota naszego bezboleznienny, niepostydny, mirny i dobrego otwieta na strasznym sudziszczy Chrystowie prosim.
1: Udawaj, Gospody!
0: Jesty Пречистую, православенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг

0: drodzy bracia i siostry, na antenie Radia Ortodoksja dobiega końca bezpośrednia transmisja na żywo nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem ku czci supraskiej ikony Matki Bożej. Zakończyło się nabożeństwo całonocnego czuwania, ale dzisiaj jeszcze w monasterze będą sprawowane inne nabożeństwa. O godzinie 20:30 rozpocznie się reguła modlitewna przed świętą Eucharystią. Będą czytane modlitwy przed świętą Eucharystią. O godzinie 22:00 będzie sprawowany akafist przed supraską ikoną Matki Bożej. O godzinie 23:30 akafist za zmarłych sprawowany w krypcie arcybiskupa Mirona. I jutro, 10 sierpnia, o godzinie 1:00 w nocy będzie sprawowana liturgia w cerkwi świętego Jana Teologa. O godzinie 5:00 będzie sprawowana kolejna liturgia w cerkwi Zwiastowania Bogu Rodzicy. Natomiast o godzinie 10:00 jutro w supraskim monasterze będzie sprawowana główna boska liturgia na ołtarzu polowym, po której będzie procesja. My już się z Państwem żegnamy za sprawne przeprowadzenie transmisji. Dziękuję Jakubowi Smolejowi, który był razem ze mną w supraskim monasterze. Dziękuję również Katarzynie Kiczko, która była w naszym białostockim studiu przy parafii Świętego Ducha. Jutro na naszej antenie o godzinie 18:00 będziecie mogli również Państwo usłyszeć boską liturgię z monasteru w Supraślu. Dziękujemy, drodzy braci i siostry, że byliście razem z nami. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do uczestnictwa w tych nocnych nabożeństwach sprawowanych w supraskim monasterze. A już teraz przekazujemy głos do naszego studia.
1: Transmisja na żywo w Radiu Ortodoksja.

0: Transmisja na żywo w Radiu Ortodoksja.
1: Za nami bezpośrednia transmisja na żywo nabożeństwa całonocnego czuwania z Monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu przed świętem Supraskiej Ikony Matki Bożej. Już za chwilę po przerwie raz jeszcze przypomnimy harmonogram świątecznych uroczystości.

Drodzy słuchacze Radio Ortodoksja, przypominamy raz jeszcze harmonogram świątecznych uroczystości ku czci Supraskiej ikony Bogu Rodzicy. O godzinie 20:30 reguła modlitewna przed świętą Eucharystią, o godzinie 22:00 akatyst przed Supraską ikoną Matki Bożej, o godzinie 23:30 akatyst za zmarłych w krypcie arcybiskupa Mirona. O godzinie 1:00 w nocy święta liturgia w cerkwi świętego Jana Teologa, o godzinie 5:00 rano święta liturgia w cerkwi Zwiastowania Bogu Rodzicy i o godzinie 10:00 główna święta liturgia na ołtarzu polowym przed cerkwią, a zaraz po niej uroczysta procesja. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych nabożeństwach.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Tym, czym jest strawa cielesna dla podtrzymania naszych sił, tym czytanie Pisma dla duszy.

Supraska ikona Matki Bożej jest wierną kopią smoleńskiej ikony Matki Bożej. Została ona podarowana Supraskiemu Monasterowi w 1503 roku przez biskupa smoleńskiego, następnie metropolitę kijowskiego Józefa Sołtana. Przedstawia Bogu Rodzicę, która wskazuje na Chrystusa siedzącego na jej ręku. Dzieciątko prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma księgę. Ikonę umieszczono w ikonostasie i wkrótce zaczęła słynąć łaskami i uzdrowieniami. Jeszcze w XVI wieku została pozłocona, a za czasów unickich otrzymała koszulkę wysadzaną drogimi kamieniami. W 1915 roku podczas ewakuacji ludności z powodu nacierających wojsk niemieckich mnisi suprascy zabrali ikonę w głąb Rosji. Do Supraśla już ona nie powróciła, a jej losy wciąż pozostają nieznane. Obecnie w Supraślu znajduje się kopia z XIX wieku. To przed nią wierni modlą się i proszą o pomoc. W każdą środę sprawowany jest tam też akatyst zwiastowaniu Bogu Rodzicy wraz z molebnem w intencji chorych i cierpiących.